za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryzka w bliskim.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Zamy tempo.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Początek nowego miesiąca oznacza jedno, tłok, zwłaszcza w okolicy szkół i przedszkoli. Kierowcy tam oczy dookoła głowy. Dzisiaj w centrum Mrągowo może być bardzo intensywnie. Bądźcie więc wyczuleni także na innych i spójrzcie czasem na nich łaskawszym okiem.

Dzisiaj taki dzień, kiedy będzie wam się wydawało, że jest już później niż w rzeczywistości, że brakuje wam czasu. Na szczęście macie Mela, a my podkręcamy tempo, tak żebyście ze wszystkim dzisiaj zdążyli. Baldek Darłak, siema, hej, jest 1 września i w 6:30.

Oxy Break Edition z Melo Radio. Podkręcamy tempo, a taki wtorek jak dzisiaj to trzeba dobrze zacząć. Najlepiej od jakiegoś fajnego prezentu. Mam dla was Melo Merch do zgarnięcia. Już teraz fajne, oryginalne skiety Melo Radia. Nigdzie ich nie kupicie, ale za to możecie dostać już dziś z samego rana, właśnie teraz. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Czekają na was też trzy szoty w Melo, tak na rozgrzewkę z samego rana. Tak zaczniemy ten wtorek. Kto chce? 321-321-777. Pokażcie, że już jesteście na nogach, już jesteście obudzeni i że jesteście szybcy. 321-321-777.

0: Kygo w Melo Radio. Take Me Back, tak podkręcamy tempo. Cześć, Aniu.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Cześć, dzień dobry, Ania. Dzisiaj 1 września, to ja muszę cię o to zapytać. Słuchaj, czy ty dzisiaj będziesz robić coś po raz pierwszy od dawna?
1: Tak, właśnie między innymi spróbowałam do was się kolejny raz gdzieś tam dodzwonić. No i się udało.
0: Dzisiaj, pierwszy
1: raz. Pomijam, bo jadę do pracy. Aha. Tak, i robię to w drodze do pracy. Także stoję na poboczu, na awaryjnych, żeby was zdecydowanie lepiej słyszeć.
0: Super, fajnie, to ty się ciesz, że ty do szkoły dzisiaj nie idziesz, no.
1: Chociaż ja wiem, szkoły mi brakuje. Całkiem niedawno skończyłam właśnie studia. Także cóż.
0: Słyszycie? Jakby ktoś z was marudził, że dzisiaj musi, to Ania się z wami chętnie zamieni. Ania, dla ciebie w Melo teraz...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Uwaga, trzy szybkie pytania. Perfumy czy dezodorant?
1: Zdecydowanie perfumy.
0: Delikatnie czy na ostro?
1: Delikatnie.
0: Okej, a teraz uważaj. Wolisz mieć cyrk w pracy czy cyrk w domu?
1: Może w domu?
0: Trudny wybór, nie? Ale za to prosto wygrywasz w tej chwili już skiety Melo Radia. Takie fajne, oryginalne skiety Melo wysyłamy do ciebie, żebyś mogła w nich wejść w ten nowy sezon. Dzięki, Aniu. Fajnego dnia.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Manzel Melo, Fee Girls, Melo Radio. Podkręcamy tempo dziś od rana we wtorek, jest pierwszy dzień września. No to dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali, nie zaspali i idą w tym kierunku, no wiadomo w jakim, no. Tak, żebyście zdążyli i się nie spóźnili. Dużo czasu jeszcze do ósmej, za 7 minut siódma na razie.
1: A już o siódmej zagramy
0: Enamel, Talk to You w Melo. Mamy też dla was prognozę pogody na wtorek i newsy. Melo Radio już za chwilę.
1: Melo Radio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Słyszysz?
3: To

0: Niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
1: Nie da się ukryć, że czuć dziś w powietrzu koniec lata. Na termometrach 15 stopni, a w ciągu dnia czeka nas ponad 20. O dziwo, zaskakująca temperatura, jak na początek nowego miesiąca. Na niebie trochę słońca, trochę szarych chmur, ale deszcz też może dać nieźle w kość. Przelotnie, o poranku, po południu, a także wieczorem. Weźcie parasol, może się przydać.
2: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. To był sabotaż i działalność na rzecz obcego wywiadu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Podłożono tam ładunek z łatwopalnym materiałem, wyjaśnia Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
3: W sprawie tej dotychczas nikomu zarzutów nie przedstawiono.
2: W zakładach w Skarżysku produkowany jest sprzęt, z którego korzysta polska i ukraińska armia. Niespokojna noc na Łotwie. Samoloty NATO zostały poderwane po ostrzeżeniu o możliwym zagrożeniu w tamtejszej przestrzeni powietrznej. Leo Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Piłkarz ma 39 lat i nadal występuje w amerykańskim klubie Inter Miami. Na koniec ciekawostka. Setki milionów lat temu owady zaczęły podbijać lądy. Nie stało się to jednak od razu. W fazie przejściowej prowadziły bowiem ziemnowodny tryb życia.
4: Jeżeli wy dzisiaj w swoim trybie życia musicie zrobić coś po raz pierwszy od na przykład 2 miesięcy albo pójść gdzieś, gdzie trochę was nie było, to jesteśmy z wami. Podkręcamy tempo, żeby było łatwiej. Waldek Derbach, siemano, hej, jest siódma.

Florida i Clive Mello. Podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 7. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Słuchajcie, to ja mam do was pytanie. Co można powiedzieć pierwszego dnia w szkole i na komisariacie? Co można powiedzieć pierwszego dnia w szkole i na komisariacie? Czekamy na wasze głosówki. Łatwo wysłać, wystarczy wejść na meloradio.pl ze swojej komórki i tam na dole macie słuchawkę, przycisk wyślij głosówkę. Za najlepsze, fajne Melo merchy my wam wyślemy. Czekamy, co można powiedzieć pierwszego dnia w szkole i na komisariacie. Wysyłajcie głosówki, czekamy właśnie dzisiaj rano, 12 minut po godzinie 7 w Melo. Eli Ox i Lawinia.

Podkręcamy tempo w Meloradiu. Czekamy na wasze głosówki, co można powiedzieć w szkole i na komisariacie. Nagrywajcie, czekamy na meloradio.pl. Wbijajcie ze swojej komórki najłatwiej. Tam na dole przycisk wyślij głosówkę. Wystarczy nacisnąć i już leci do nas. A później wysłyszycie się na antenie Melo. Czekamy na głosówki, co można powiedzieć w szkole i na komisariacie. Słyszeliście pewnie o różnych dziwnych eksperymentach naukowych. No i ten jest właśnie z takiej kategorii. Skoro szkoła, to o nauce też. Ale o takiej dosyć oryginalnej. 1000 osób w Szwajcarii wzięło udział w specjalnym badaniu, w ramach którego zakopało w ogródku swoje majtki. Dobrze słyszeliście. Nie był to żaden żart ani żadna akcja reklamowa. Chodziło o to, żeby sprawdzić aktywność tamtejszej gleby i jak szybko zniknie w niej bielizna. W ten sposób chcieli ustalić, jak aktywna jest gleba w Szwajcarii. Słuchajcie, w moim środowisku to najbardziej aktywna jest pralka. Za każdym razem, jak wrzucam tam parę skarpetek, to po praniu znajduję tylko jedną.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo. Podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, co można powiedzieć w szkole i na komisariacie.
1: Nie, tutaj w ogóle nie powinno być.
2: W obu przypadkach można powiedzieć, nie chcę tu zostać.
0: Okej, rozumiem.
3: Co można powiedzieć w szkole i na komisariacie za pierwszym razem? Odmawiam odpowiedzi na wszelkie pytania.
4: O nie, to się nie dzieje.
0: A jednak. A twoje propos?
5: Znowu ty? I znowu tu będziesz cały rok siedział? Ha, witamy z powrotem.
0: Czekamy na głosówki na meloradio.pl.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Wuwehe, mantyną.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Dacia Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w sobotę od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie. Czekamy na Was.

0: momencie. Wtorek, mamy pierwszy dzień września. Nie dajcie się zdusić i przestańcie się smucić. A co można powiedzieć w szkole i na komisariacie?
1: Pierwsze słyszę o czymś takim.
0: Mm-hmm.
1: Przepraszam pana, ale to nie moje.
0: No jasne.
2: Ja nic z tego nie rozumiem. Ja nic nie wiem.
0: A twoja konkretna propozycja to?
3: Zgłaszam się.
0: No jasne. Co można powiedzieć w szkole i na komisariacie?
4: Tylko jedno. Jeszcze tylko 4 lata i wolność.
0: Jakoś przeczekacie. W Melo podkręcamy tempo. Moonlight teraz za 18:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo i ten numer Music Sounds i Fast Boy. Fajnie się niesie. A na wasze ulubione możecie głosować na meloradio.pl. Dzięki temu wasze ulubione hity będą wyżej w 30 Meloradia. Już po 8 nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Bądźcie koniecznie z Mela, a wcześniej sprawdzimy prognozę pogody. Mamy dla was też newsy. Już za 8 minut 8 na zegarach.
1: A już o 8 zagramy.
0: Shimzai, Fire Fire w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo i tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: M to muzyka.

0: Innowacje w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
13: A tamta to jest mega.
9: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
17: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
18: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
19: Ej, nowy, skocz po kawę.
5: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
19: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
5: Załatwimy to w inny sposób.
13: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
19: Vous verrez maintenant.
18: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
19: Iga, Dudziuk.
5: Mikołaj Kujawiński.
18: Autopromocja.

0: játék.
1: Chmrągowa może być o tej porze odczuwalny, zwłaszcza w rejonie szkół. A to oznacza więcej samochodów i pieszych. Także rozglądajcie się razy dwa i noga z gazu. Coraz tłoczniej robi się również na Roosevelta i Warszawskim. Szerokości kierowcy. W Mrągowie mogą dziś wskazać ponad 20 stopni, ale ta odczuwalna będzie trochę niższa. Temperaturowo szykuje się całkiem przyjemny dzień. Na niebie z kolei będzie trochę w kratkę i szare chmury i trochę słońca. Nie zabraknie także tych deszczowych chmur, więc parasol jest mile widziany. Ciśnienie mamy niskie i na razie tak i pozostanie.
2: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Prawie 5 milionów polskich uczniów rozpoczyna dziś nowy rok szkolny. To rok wielu zmian, m.in. w żywieniu. Od dziś na stołówkach ma być mniej cukru, soli oraz smażonych potraw, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
2: Zmiany obejmą też sklepiki szkolne. Prezydent i premier o świcie przemawiali na Westerplatte. To w ramach obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych. Unia Europejska od czwartku zawiesi import brazylijskiego mięsa. Powodem są niewystarczające gwarancje dotyczące przestrzegania unijnych wymogów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do drugiej rundy tenisowego turnieju US Open. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie.
4: To już ósma na zegarach. No i się zaczęło. Podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek Darwak. Siemanko, hej, cześć.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana. Dzisiaj we wtorek, pierwszy dzień września, mamy i mamy dla was naszą nową zabawę Ostatnie Słowo. Jeżeli lubicie mieć ostatnie słowo, jeżeli lubicie mówić więcej, no to właśnie teraz powinniście dzwonić do Melo pod 321-321-777 i zgarniać Melo Merch w tej zabawie, którą zaczynamy już za chwilę. Czekam jak zawsze na dwie osoby do zgarnięcia skiety Melo Radia i Melo Torby też dla was mam. Dzwońcie, próbujcie. Nowa zabawa, Ostatnie Słowo. Czekamy już teraz, zaczynamy za chwilę. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

0: Ashley Moore w Melo Radio. Chcecie więcej? To świetnie się składa, bo my mamy więcej dla was energetycznej muzy i więcej jeszcze lepszej zabawy od początku września w naszej nowej zabawie, którą mamy dla was. 17 minut po 8, to co? Zaczynamy.
1: Ostatnie słowo.
0: Aneta razem z nami teraz. Cześć Aneta, siema, hej.
2: Cześć,
0: Aneta ma fajnie, bo dzisiaj po pracy wybiera się na Zumbę. Zazdrościmy. To pierwsza lekcja dzisiaj, czy już jesteś wielką fanką?
2: Nie, nie, ja już chodzę 4 lata.
0: Rewelka. I jest Grzesiek. Cześć Grzesiu.
3: No cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, cześć. A Grzesiek to też równowagi jest mistrz, bo on na rusztowaniu teraz.
3: Tak, dokładnie.
0: I nie takie kocie ruchy tam trzeba wykonywać. Dobra, Grzesiek, ale jest bezpiecznie, wszystko jest okej, tak? Tak? Grzesiek, słyszymy się? No Grzesiek, weź nam tego, nie rób. Grzesiek, czy my się słyszymy? Grzesiek!
3: Halo, halo, halo.
0: No, my cię słyszymy, a ty słyszysz nas? Grześku! No nie rób nam tego! Grzesiek, ostatnia próba, uwaga! Grzesiek, Grzesiek, Grzesiek, jesteś? Grzesiek! No dłużej nie mogę czekać. No, słyszymy się? Startujemy? Uwaga, próbujemy. To jest zabawa, w której macie w 20 sekund powiedzieć słowa z kategorii, którą za chwilę wam podam. Zaczyna osoba, której pierwsza litera imienia jest wcześniej w alfabecie, czyli zacznie tutaj Aneta. I mówicie na zmianę. Raz Grzesiek, raz Aneta. Macie na każde maksymalnie 3 sekundy. Jak nie zdążycie, to będzie hasło zmiana i druga osoba ma znów szansę. Słowa nie mogą się powtarzać. Kto wymieni więcej, zgarnie skiety, kto mniej. Melo torbę. Uwaga! Kategoria na dziś. Rzeczy, które zabierasz ze sobą do szkoły. Startuje Aneta.
2: Piórnik.
0: Grzesiek. Aneta.
2: Plecak.
0: Grzesiek.
1: Szybciej.
0: Aneta.
2: Zaszyk.
0: Słuchajcie. Trudno było dzisiaj. Trudno było dzisiaj. Grzesiek w tak zwanych utrudnionych warunkach był troszeczkę. O, Grześku! Grześku, dla ciebie nie przejmuj się. Też coś mamy. Melotorba dla ciebie. Tam na górze chyba trochę wieje. No, Aneta dzisiaj bezkonkurencyjna. 3 słowa, jeżeli dobrze policzyłem. Dla ciebie, Aneta. Wiem, że coś na co mocno czekasz. A Grzesiek, gratulacje ci składa. Skiety są dla ciebie, Aneta. Już pakujemy. Już wysyłamy. I to dzisiaj Aneta miała ostatnie słowo. Trzymaj się. Bye, bye. Cześć, Grześku. Hej.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ostatnie słowo.
0: A my jutro wracamy do tej zabawy, więc szykujcie się na ostro.

Armin Van Buren i Sasha, Everlasting Velo. Podkręcamy tempo, a dzisiaj ten wtorek to powinien być oficjalnie ogłoszony dniem wszystkich tych, którzy robią coś po raz pierwszy od dłuższego czasu. Jak jesteście w tej sytuacji, to ja mogę wam powiedzieć jedno. No idzie wam rewelacyjnie. Morandi za chwilę w Melo.

0: 4,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na tą pesatyń, który rosł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest
2: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj.

Galantis, No Money w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. No money? To ja wam powiem no problem. Słuchajcie, mamy dla was przecież szybką kasę do zgarnięcia. Dzisiaj znów 200 na co tylko chcecie, można je przepuścić, totalnie wydać na co wam się tylko zamarzy. Na przykład z okazji pierwszego dnia w szkole i rozpoczęcia całkiem nowego roku szkolnego. Jakie macie pomysły, na co przepuścicie tą kasę? Dajcie znać, wchodźcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś fajnym, oryginalnym pomysłem, a może to właśnie was zaskoczymy dzisiaj telefonem i szybką kasę, która wpadnie wam w ręce.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 krołap. Główne danie nie przegryzka, wbij

0: Sokół, pogwarzymy i najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio mamy dla was proste. Róbcie swoje, w końcu to idzie wam najlepiej. Dzisiaj we wtorek, za 9 minut 9. Niedługo będą newsy, będzie też prognoza pogody w Melo.
1: A już o 9 zagramy
0: Hey When I Run. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio, tak wam zagramy już niedługo, wtedy gdy inni będą jeszcze gadać.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg, crema dolce i forte. 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie
0: niskie ceny. Po reklamie.

0: 15 stopni, tyle właśnie wskazują mrągowskie termometry. A uwaga, bo czeka nas dziś jeszcze kilka stopni więcej. W sumie to miły początek nowego miesiąca. Na niebie sytuacja w kratkę. Nie zabraknie słońca, szarych chmur, a także tych deszczowych. Deszczu spodziewajcie się zwłaszcza w drugiej połówce dnia. Wtedy także wiatr może trochę mocniej podokuczać. Bez zmian jest natomiast niskie ciśnienie.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. 7 osób podejrzanych o oszustwa na portalach sprzedażowych i pranie pieniędzy zostały zatrzymane przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Od dziś dzieci w przedszkolach i podstawówkach nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. Zakaz obowiązuje na lekcjach, przerwach i innych zajęciach. Za nami wieczór kolejek na stacjach paliw. Wczoraj był ostatni dzień rządowego pakietu CPN. Zainteresowanie było tak duże, że w Zakopanem na kilku stacjach paliwa po prostu zabrakło. Polskie siatkarki znów górą na Mistrzostwach Europy. Tym razem pokonały Portugalię 3-0 i awansowały do ćwierćfinału. W kolejnym meczu zmierzą się z Holenderkami, mówi nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
2: Jest to zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
1: Walka o półfinał w czwartek.
3: Od rana po mistrzowsku rozgrywacie dzisiaj ten wtorek, a my razem z wami podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy w Meloradiu. Waldek Darłak, siema, hej, jest dziewiąta.

Gabry Ponte. Easy on my heart w Melo Radio. Dzisiaj oczywiście, że przyda się wam bardzo dużo energii, bo bardzo dużo przed wami, dlatego dużo energetycznej muzy mamy. Axwell, Whatever Turns You On już teraz, a za chwilę o tym, co w Niemczech można gratis dostać do jedzenia. 11 minut po 9:00.

Felix Jan i Book of Love w Melo. Podkręcamy tempo, to już 17 minut po godzinie 9, a klienci niemieckich fast foodów ostatnio są mocno zaskoczeni, bo na opakowaniach swoich zamówień dostają specjalny kod QR. Po zeskanowaniu dowiadują się, że to kod, który kieruje ich na stronę niemieckiego wojska. W ten sposób młodych ludzi próbuje się zachęcić do wstąpienia do armii. No i taka wojskowa promocja pojawiła się na opakowaniach pizzy, popcornu czy różnych innych zestawów obiadowych. Czyli co, do tej pory można było znaleźć prawko w chipsach, a teraz to nawet kartę mobilizacyjną w kebabie.

To robię, oj, Fly High w Melo. No i z taką muzą to można lecieć naprawdę wysoko w ten wtorek. Zauważyliście, że dzisiaj jakoś tak wszystkim bardziej się spieszy? Gdybyście się mieli gdzieś spóźnić, to dobrze, żebyście mieli dobre alibi. Całkiem dobrze to zabrzmi u nas. Alibi L. Henderson w Melo Radio już za chwilę, a teraz już prawie w 9:30.

0: promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w sobotę od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
4: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Robert M. w Melo Radio. Niektórzy to wiedzą, jak przedłużyć sobie wakacje. Po Morzu Śródziemnym pływa teraz największy statek wycieczkowy na świecie. Na pokładzie zmieści aż ponad 5,5 tysiąca osób, które mogą się poczuć jak w jakimś wielopiętrowym mieście pełnym atrakcji. Słuchajcie, jest tam aż 18 pokładów. No i między innymi park wodny, lodowiska, a także restauracja, która przypomina jadący pociąg. No i największy na świecie basen na morzu. Faktycznie można odpłynąć, no ale dobra. Schodzimy na ziemię, bo w końcu pierwszy dzień września mamy dzisiaj. Fajnie, że jesteście na naszym pokładzie, a tutaj dużo energetycznej muzy dla was. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od rana we wtorek. Teraz Gibbs i PZ już za 17:10.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Łaty F i Neptunika w Meloradiu. Dla was najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy. No i dużo energetycznej muzy, tak będzie też po 10. Adi już gotowy, więc bądźcie z Melo, a ja wielkie dzięki. Fajnie było zacząć z wami coś nowego 1 września. Jutro znów okazja, żeby fajnie obudzić się o 6:30. Waldek Darłak, dzięki. Za 9 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Topic Back at G. Sorry, papi. Tak, w Meloradiu podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, punktualnie o 10, gdy inni będą jeszcze gadać.

0: Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Co?
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
7: Ruch na ulicach Mrągowa powoli ustępuje, ale jeszcze utrudnień trochę mniejszych spodziewajcie się w rejonie szkół, a także w centrum. Mowa oczywiście o Królewieckiej, okolicach Placu Kajki, a także ulicy Ratuszowej. No to jedźcie spokojnie i bez pośpiechu. Mrągowskie termometry mogą dzisiaj wskazać nawet ponad 21 stopni. Tak mówią najnowsze prognozy pogody. A teraz dość pogodnie jest na niebie, chociaż chmury momentami też mogą się pokazywać. W drugiej części dnia spodziewajcie się opadów deszczu. Tutaj parasol może się przydać. Wiatr też trochę podokucza, ale również w drugiej połówce dnia.
0: Są newsy Meloradia Mrągowo.
7: Patrycja Strupińska, zapraszam. Już jutro szkolny dzwonek zadzwoni na pierwszą lekcję. Uczniów czekają natomiast zmiany. Chodzi o zakaz korzystania z telefonów komórkowych. O szczegółach Kamil Bekier.
8: Oprócz komórek zakaz obejmie także tablety i kamery. Uczniowie nie skorzystają ze sprzętów podczas lekcji. Na przykład z telefonu będzie można skorzystać tylko za zgodą nauczyciela. Na przykład ze względu na stan zdrowia.
7: Szkoły mają czas do końca roku, aby wprowadzić nowe przepisy. A od dzisiaj zmiany czekają także w komunikacji miejskiej w Mrągowie. Będzie nowa trasa i więcej kursów w linii numer 5. Pojawi się też kilka nowych przystanków. Co ważne, na ulicy miasta wyjadą 4 nowe autobusy elektryczne. Szczegóły na stronie miasta Mrągowo. Natomiast w najbliższą niedzielę w Mrągowie rusza Dzień Sportu. To okazja dla małych i dużych, aby poznać oferty lokalnych klubów, zobaczyć

0: spróbować różnych dyscyplin. Wydarzenie na plaży miejskiej przy Jaszczurczej Górze. Gościem specjalnym będzie olimpijka Anna Puławska.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Dwaj mężczyźni wywołali fałszywy alarm w jednostce wojskowej. Do zdarzenia doszło w Warmińsko-Mazurskiem. Sprawców natychmiast zatrzymała żandarmeria wojskowa. Droga do odwołania Radosława Piesiewicza jest otwarta. Za tydzień zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może zdecydować o zwołaniu pełnego zarządu, a zarząd może przegłosować odwołanie prezesa, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
2: Ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o głosowania w prezydium, o kwestię rozstrzygnięcia dymisji.
1: Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Edukacja zdrowotna od dziś jest dla uczniów obowiązkowa. Tylko dla chętnych pozostawiono moduł o zdrowiu seksualnym. W Kirgistanie ruszyły 6. Światowe Igrzyska Koczowników. Impreza promuje tradycyjne sporty i kulturę ludów koczowniczych. Są tam sportowcy z ponad 112 państw.
3: Na zegarach 10, siemanko, Adi po tej stronie. Mamy pierwszy dzień września, dzieciaki idą do szkoły, a studenci nie. A ja jestem Adi i podkręcamy tempo do 14. Sorry papi, od tego zaczynamy. Siema!

Robin Schulz i Better Times w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, a teraz dosyć ważna sprawa. No bo Stanowski stracił prawo jazdy. Wszyscy mówią o tym teraz tak naprawdę codziennie, ale to też dlatego, że no sam nieraz powtarzał, że szybka jazda to nieodpowiedzialność. Nawet użył słowa, tu cytuję, debilizm. Sam przyznał się do tego, że jechał autokarem jakoś 110 na godzinę. Możecie to znaleźć też na X-ie w razie czego. Ja nie będę oceniał, nie jestem od tego, a jedynie mam do was prośbę, żebyście uważali. No i tę przysłowiową i też dosłowną nogę z gazu zdjęli, bo ostatnio bez kitu co trochę się słyszy o jakichś wypadkach z powodu prędkości. Także bądźcie odpowiedzialni. Zwłaszcza, że zaczął się wrzesień i będzie znacznie większy ruch. Szerokości, guys.

Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Kto jeszcze nie pamięta o kawie, to ja szybko przypominam, żebyście zrobili sobie coś dobrego. Może być latte macchiato, już nawet niech ta matcha będzie, ale żebyście mieli zdecydowanie lepszy poranek. My Life is Going On to w tej godzinie na pewno się pojawi. Będzie też Tiesto i Ritual.

0: bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.
17: Autopromocja w poprzednim sezonie.
18: Ej, nowy, skocz po kawę.
19: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
18: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
20: Wróć do mnie.
19: Załatwimy to w inny sposób.
21: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
18: Vous verrez maintenant.
17: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
18: Iga, Dudziuk.
19: Mikołaj Kujawiński.
17: Autopromocja.

Każdy z nas ma swoje rytuały. Tiesto i Ritual, trochę to o tym jest, a gramy wam w Meloradio. Muszę wam powiedzieć, że strasznie dziwnie jest rozpocząć nowy miesiąc od wtorku, no ale czasem tak się zdarza. W sumie nigdy się nad tym jakoś szerzej nie zastanawiałem, ale wiecie, teraz jak wchodzi wrzesień, to od razu jesień i w ogóle i tak dalej. No ale skoro jesień, to może macie jakieś plany wydatkowe, nie wiem, chcielibyście sobie coś kupić, żeby poprawić nastrój? Nie ma problemu. Od tego macie szybką kasę. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co byście wydali 200, a nawet i 500 zł. Także wbijajcie, bo jestem bardziej niż pewny, że ktoś z was dzisiaj przytuli te pieniądze. Dubdogs, How Does It Feel? Gramy to w Melo.

0: Oliwka i Poza Tobą Nic w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. No i ta nutka, śmiało trzeba powiedzieć, że czekaliśmy na nią trochę. Oliwka robiła zapowiedzi, ta zapowiedź stała się jednym z najbardziej popularnych dźwięków na TikToku, no ale w końcu mamy ten numer w pełnej okazałości, jest po prostu przepiękny.
1: A już o 11 zagramy
0: Martin Garrix i Repeat It. No to tak z dedykacją dla tych osób, które będą musiały sobie przypominać materiał w szkole. I w tej sytuacji mogę śmiało powiedzieć, tak, cieszę się, że jestem stary.

0: Show.pl. Musisz tam być.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally! Większy rozmach? Of course, baby! Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Погода.
1: Ranku w Mrągowie będzie całkiem przyjemnie, tak mówią synoptycy, chociaż szare chmury mogą się pokazywać. I dzisiaj będzie ich całkiem sporo w drugiej połówce dnia, a wtedy też spodziewajcie się opadów deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to tutaj mamy sporo szczęścia. Termometry wskażą dziś ponad 21 stopni i nawet ta odczuwalna temperatura nie będzie aż tak drastycznie niska.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dziś o 12 w Mrągowie zawyją syreny alarmowe. Sygnał potrwa minutę i będzie miał charakter treningowy oraz symboliczny. W ten sposób miasto uczci 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Sygnał to nie oznaka prawdziwego zagrożenia. A 3 września na Placu Piłsudskiego w Mrągowie bezpłatna mamografia. Badania będzie można wykonać w mobilnej pracowni. Jest to bezpłatne. Nie jest wymagane wcześniejsze skierowanie. Ale ważna jest rejestracja. Dajcie znać swoim bliskim. Na koniec zaglądamy do Puszczy Boreckiej, bo to tutaj doszło do niebezpiecznego spotkania z żubrem. Zwierzę zaatakowało kobietę podczas spaceru. O szczegółach Kamil Begier.
2: Poszkodowana, będąc w 16 tygodniu ciąży, z poważnym urazem trafiła do giżyckiego szpitala. Na szczęście jej i dziecku nic nie zagraża.
1: Pamiętajcie, żubr to dzikie zwierzę. Nie należy się do niego zbliżać, próbować go fotografować z bliska, ani wchodzić na jego drogę.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora, zapraszam. Co najmniej 8 osób zginęło w nocnym ataku Rosji na Kijów. W stolicę Ukrainy uderzyło kilkanaście rakiet balistycznych. Ostrzelane zostały baza kolejowa, stacja energetyczna i blokowisko. Przed kancelarią premiera protestował wczoraj Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wytykał m.in. brak podwyżek pensji. Projekt ustawy przygotowany przez ZNP utknął w sejmowej zamrażarce.
4: Kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
5: Każdy inny zawód daje większe możliwości finansowe niż nauczyciel.
3: W przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosną o 3%.

0: Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji. I jeszcze piłka nożna. Barcelona wygrała u siebie z Rayo Vallecano 5-2. To w meczu trzeciej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy.
1: Na zegarach 11, siemanko, Adi po tej stronie. Podkręcamy tempo, mam nadzieję, że kawa jest na pokładzie, a jak nie, to mam ultra fajną muzę. Martin Garrix i Repeated, od tego zaczynam.

Kygo i Take Me Back w Melo Radio. Podkręcamy tempo we wtorek. Dobra, sprawdzam prognozę pogody, bo nie mogę w to do końca uwierzyć. No bo tak, dosłownie wjechał wrzesień i już pada. Ile pada? Ano tak z tydzień. Żeby człowiek wiedział, gdzie jest jego miejsce oczywiście w szeregu, nie? No ale skutki? Smutek, niezadowolenie i w ogóle jakoś tak nie za dobrze. Ale z drugiej strony, pomału może plusy jesieni też się pojawią, zaczniemy je dostrzegać. No bo tak, pumpkin spice latte, kocyk, seriale. Wiecie, to też ma swój urok. Zaraz będzie więcej żółtych liści, ale też tych dobrych newsów to od przyszłego poniedziałku ma być słońce i ma być naprawdę ciepło, bo z jakichś 25 stopni. Może jeszcze jakieś Melo w plenerze, żeby się dało skręcić? Byłoby super. Acapulco, Jason Derulo. Gram to już teraz.

Griffin i World Away w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. A propos tego World Away, to jeżeli chcecie coś zmienić w swoim życiu, to ja proponuję gdzieś po prostu wyjechać na chwilę, nawet na City Breaka, bo bilety teraz będą trochę tańsze, no bo przecież już jakby nie było po sezonie. Eli Aux i Reasons to jeszcze w tej godzinie.

0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Teraz w Biedronce.

0: 20% 1 litr, łaciate lub wypasione. Jedynie złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Po reklamie.
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

karty. Pryskaj lato, pocałuj mnie, a to wszystko w remiksie Mendiego. No już tęsknimy za latem. Tęsknimy, ale nie znaczy, że nie możemy sobie pomóc w przypomnieniu tego, jak było fajnie, żeby poczuć się naprawdę dobrze. Słuchajcie, podczas tegorocznych wakacji z Meloradiem naprawdę dużo eventów zaliczyliście. I to bardzo, bardzo dobrze, bo byliśmy na Tomorrowland, byliśmy na Sunrise Festival. No dużo się działo, naprawdę. To wszystko możecie nadrobić na naszym Instagramie, bo nasza social media queen zadbała o to, by było pięknie. Mówię tutaj o Monice, no i o Mary oczywiście, która jak zawsze pomaga. Słuchajcie, obczajcie naszego Instagrama, bo tam naprawdę dużo pozytywnej energii czeka. Za Fire Fire gramy to już teraz, no żeby było trochę cieplej na dworze.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Tak, gramy w Meloradio. Im bardziej, im częściej słucham tego numeru, to tym bardziej właśnie zdaję sobie sprawę z tego, jak dużo mądrości tu jest ukryte. A to jest sporo mądrości w newsach Meloradia, bo te będą minutę przed godziną 12 o tym, co w kraju i na świecie dowiecie się za dosłownie moment, a muzycznie.
1: A już o 12 zagramy
0: Marlon Hofstadt i I Like. Właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że jestem tak stary, że pamiętam, jak mówiło się, że daje lajka. Dzisiaj już się chyba tak nie mówi, ale I Like punktualnie o 12.

0: Reklama. Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w sobotę od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
1: Po reklamie. Pogoda.
2: Termometry mogą wskazać ponad 21 stopni. Dobrze brzmi dzisiejszy dzień, gdyby nie to, że momentami spodziewajcie się szarych chmur i opadów deszczu, a popadać może zwłaszcza w drugiej połówce dnia. Jutro spodziewajcie się podobnych klimatów. Patrząc na dalsze prognozy pogody, ten wrzesień nie będzie taki do końca skreślony. Temperatura ewidentnie będzie nam sprzyjać.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
2: Patrycja Strupińska, zapraszam. Mamy dobre informacje dla mrągowskiego sportu. Miasto pozyskało ponad 306 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację dwóch orlików. Co się więc zmieni? Sprawdził Kamil Bekier.
3: W ramach inwestycji zaplanowano kompleksową modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego na dwóch obiektach, a także modernizację boiska wielofunkcyjnego przy osiedlu mazurskim.
2: Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Dziś w Mrągowie rusza pilotażowa zbiórka odpadów kuchennych. Mieszkańcy dostaną brązowe pojemniki, a odpady będą odbierane raz w tygodniu. To ważne. Resztki jedzenia wrzucamy do pojemnika luzem, bez plastikowych worków i opakowań. Nowy system ma obowiązywać na stałe od stycznia przyszłego roku. Zmiany w nadchodzącym roku szkolnym czekają także uczniów. Chodzi o zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Zakaz obejmie także tablety czy kamery. Szkoły mają czas do końca roku, aby wprowadzić nowe przepisy.
4: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Na początek duże utrudnienia na autostradzie A1 w województwie śląskim. Pod Częstochową na wysokości Mykanowa ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Nie żyją 4 osoby, 4 są ranne, trwa akcja służb. A1 jest całkowicie zablokowana. Ruszyła akcja Bezpieczna droga do szkoły. Inspekcja Transportu Drogowego będzie sprawdzała autobusy przewożące dzieci do placówek. W tym roku kontrole będą wzmożone, zapowiada wiceszef ITD Marek Konkolewski.
5: Niespodziewanie będziemy przyjeżdżać.
4: Inspekcja sprawdzała też w wakacje autokary. Trzęsienie ziemi w Rakowie Częstochowa. Po ostatnich niepowodzeniach zwolniony został trener Dawid Kroczek. Raków zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Fotowoltaika wyprzedziła elektrownie węglowe pod względem mocy w Chinach. Jednak udział paneli słonecznych w faktycznej produkcji prądu wciąż pozostaje znacznie mniejszy.
6: Siemango, 12 na zegarach, Hadi po tej stronie. Gorąco? No to już raczej było, ale spokojnie zadbamy o to, by było gorąco na antenie Meloradia. Marlon Hofstadt i I Like. Gramy to już teraz. Ja jestem Adi i jesteśmy razem do 14.

0: Alan Walker i Fate, prawdziwie epicka uczta muzyczna. Trochę taka nawiązująca do gamingu. A propos. Ej, no tego to nie rozumiem. Jason z GTA 6 ponoć rozczarowuje graczy. Przypomnę, że niedawno wyszedł dość obszerny materiał pokazujący rozgrywkę GTA 6, no i jak to zwykle, gracze podzieleni. Moim zdaniem jest w porządku, bo znalazłem tam dużo nawiązań do Red Dead Redemption 2, które osobiście uwielbiam, ale wracając to, Jason ma być, jak czytam, gburowaty, cichy i monotonny. I to prawda, ale ladies and gentlemen, czy nie tacy są faceci? I spoiler, Arthur Morgan ze wcześniej wspomnianego Red Dead'a też taki był, a dopiero później się odpalił i tu czuję, że będzie podobnie. Jak to mówi klasyk, to będzie dobrze?
1: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Silva Pumpai on Tonight w Melo Radio. Bardzo energetyczny numer, który zadba o mega pozytywne wrażenia nawet w pracy. Nie no, serio, jak słuchacie tego na pewno, to i w robocie może być fajnie. A w tej godzinie jeszcze Armin van Buuren, Everlasting i będzie też Dua Lipa i Illusion, a to w remiksie od Rigarda, także jest dużo dobroci na luzie.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Brico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349. I farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media
1: Expert dalej masz. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.

Gwiaziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

Dua Lipa Illusion w remiksie od Rigarda, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. A tego możecie o tej fantastycznej dziewczynie nie wiedzieć. Słuchajcie, Dua Lipa oprócz tego, że jest mega wrażliwą artystką, która pięknie potrafi opowiadać o swoich uczuciach, no to też jest osobą, która bardzo lubi czytać. I mam tu na myśli książki, co trochę na swoim Instagramie dzieli się tym, co ostatnio czytała, co poleca, także w wolnej chwili polecam to też obadać, bo takiej wrażliwości o niej to naprawdę niewiele osób miało wiedzę. A tymczasem też bardzo wrażliwy facet, którego teksty, no mam wrażenie, że po prostu chwytają za każdym razem za serducho i chyba jest w swoim prime. Gips i Karnawał, gramy to, tutaj też PZ oczywiście. Chylę czoła, panie PZ.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz, Take It Slow w Melo Radio, bo czasami faktycznie trzeba trochę zwolnić. Zwolnić nie tylko za kółkiem, ale w ogóle z tą robotą, bo wiem, że dajecie z siebie wszystko, żeby było jak należy, ale zwolnijcie trochę. Pamiętajcie, by zrobić nawet to słynne 15-20 minut spaceru, by się po prostu zrelaksować. A już niedługo, bo minutę przed 13, newsy Melo Radia.
1: A już o 13 zagramy
0: Millennium i Don't Want Your Love w Melo Radio.

0: się opłaca. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: Tutaj! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
11: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr, mlekowita łączka lub łowickie, 1,79 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Po reklamie.

0: Radiom Ronkowo.
1: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Dzieciaki wracają do szkół, a to oznacza więcej policyjnych patroli w tych rejonach. I tak ma być do końca miesiąca. W Łódzkiem 13-latek na minikrosie uciekał przed policją. Nie zatrzymał się do kontroli. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. A tymczasem policja podsumowuje wakacje na drogach i jak się okazuje, na przykład na Śląsku, były jednymi z najbezpieczniejszych, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
2: Odnotowaliśmy o 12 ofiar śmiertelnych mniej niż w 2025 roku. To jest 12 istnień ludzkich, których udało się uratować.
1: Teraz policja rusza z akcją Bezpieczna droga do szkoły. A na koniec apel do uczniów. Ostrożnie z AI, bo jak pisze Puls Biznesu, osoby korzystające ze sztucznej inteligencji mają gorsze wyniki egzaminów.
3: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
4: Siemano, jest 13 na zegarach, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, my już gramy. Don't want your love to Illenium wchodzi na pełnej. Siemanko, Adi z tej strony. Two ships in the night.

Axwell i Whatever Tears You On w Melo Radio to jest prawdziwa perła muzyczna, której powinno się słuchać mega głośno. No i mam też mega fajnego newsa, bo powstała najnowsza huśtawka w Europie. Możecie ją znaleźć we Włoszech, ma 20 metrów wysokości i jak się bujacie, to widzicie malowniczą dolinę Valle del Marmo Platano. Chciałem zabrzmieć po włosku, ale nie wyszło. Jesteście jakoś ponad 100 metrów nad tym wszystkim, także jest serio mega wysoko. I od razu mówię, że nie da się z tego wypaść, bo jak czytam, mamy kaski i pasy, więc jesteśmy zabezpieczeni. Jedyną obawą może tutaj być lęk wysokości, ale tak to moim zdaniem naprawdę to siwo. I od razu mówię, ja wiem, że to jest huśtawka, ale nie obowiązują tutaj zasady z placu zabaw. I jak powiecie, albo raczej krzykniecie, zaklepane, albo polizane moje, to nie będzie działało.

0: David Guetta, Run Run River w Melo Radio. Już trochę czasu minęło od premiery tego numeru, ale naprawdę cały czas świetnie się trzyma. No wystarczy spojrzeć na ratingi w mediach społecznościowych. Nieustannie jest to jedna z najpopularniejszych piosenek, którą stosujecie do swoich rolek czy storiesów. A w tej godzinie jeszcze narkotyki i notas, będzie też Fly High, także uważajcie na siebie.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach TTT. Szczegóły w regulaminie.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
18: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
19: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
20: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
21: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Wszystko, czego dziś chcę.
24: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
25: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
26: Castorama. Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
25: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
28: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. So you face it with a smile. There is no need to cry.

Natalia Nykiel i Error w Melo Radio. Nie, spokojnie, w Melo nie ma żadnego erroru, ani errorów, nic w liczbie mnogiej. Znaczy, jeżeli mówimy o pieniądzach, to są w liczbie mnogiej, no bo mamy szybką kasę, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie i jak chcecie, a jedyne, czego od Was potrzebujemy, to żebyście weszli na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam żebyście napisali, na co chcielibyście to wydać, a później odbieracie telefon, 5 sygnałów na to macie, no i w zasadzie kasa jest Wasza. Także tylko tyle. Topic, Becky G i Sorry Papi, jedziemy.

0: Fastboy Music Sounds, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. No i powoli zbliżamy się do godziny 14, za chwilę będą newsy, w których dowiemy się, co nowego wydarzyło się w kraju i na świecie. No a muzycznie?
1: A już o 14 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel? No, a ja już dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro od 10, także wszystkiego dobrego i co, bawcie się dobrze z Igą Mikołajem, bo Freak Fighty za chwilę.

0: Reclama.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet. Po reklamie.
1: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam na początek Kraków, gdzie od dziś obowiązuje dłuższa prohibicja. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu wydłużono do 6 rano. Do tej pory obowiązywał do 5.30. A warmińsko-mazurskim będzie czek turystyczny. Ma ruszyć 29 września. Pozwoli uzyskać dofinansowanie do wypoczynku na Warmii i Mazurach. A w Tatrach na trasie do Morskiego Oka przewozy konne od dziś kursują na skróconej trasie tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Na koniec wracamy do szkoły. Takiego miejsca nie ma żadna placówka w kraju. W Czechowicach-Dziedzicach powstała hala dla logistyków, mówi dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Paweł Urbańczyk.
2: My mamy halę taką dla ćwiczeń przeznaczoną, z urządzeniami, które pozwolą pokazać cały proces technologiczny przyjęcia towaru, zmagazynowania tego towaru, a później proces wydania towaru.
1: To ma przyjęcie.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: Siemanko, Iga, Mikołaj z tej strony. Ja, słuchajcie, jestem w szoku, bo dzisiaj dzieci poszły do szkoły.
2: Tak
1: i
2: jest.
1: Rocznik 2K19 poszedł po raz pierwszy. 2K19.
2: Co się tu dzieje? 2019. Przyjechałem wtedy do Warszawy i zacząłem pierwszą poważną pracę w poważnym radiu.
1: Naprawdę? Mm-hmm. Ja wtedy byłam na pierwszym roku studiów i stwierdziłam, że muszę je rzucić.
2: Wiesz co, powiem ci, że za moich czasów dzieci były młodsze, mam takie wrażenie.
1: Wow, no my kibicujemy wszystkim dzieciom i dorosłym, żeby przetrwały dzisiejszy dzień. A w tej godzinie znalazłam, że jakiś piłkarz odszedł skądś tam.
2: Tak, taki tam piłkarzyna, taki, no to mało kto go zna. O tym na pewno pogadamy.
1: Pogadamy, nie?
2: Boże, how does it feel? Dub Dogs na początek, siemano.

0: Hit My Heart, Benassi Bros i Dani w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a teraz mnie zaboli serce, ale Iga, oddaję ci teraz pole do popisu. Powiedz, o co chodzi z tym piłkarzem?
1: Słuchajcie, przeglądałam sobie rano internet i patrzę, że jakiś piłkarz, czekaj, muszę sobie przypomnieć, jak on się nazywa. Broda gra w Argentynie chyba? No. Stary taki dosyć. No. W każdym razie idzie na emeryturę. To dzisiaj się wydarzyło?
0: To Leo Messi. Stwierdził, że kończy swoją przygodę z reprezentacją po bardzo wielu latach, bo on też w młodym wieku zaczął. No i najlepszy piłkarz chyba świata generalnie. Już go więcej na mundialu nie zobaczymy.
1: No to adios!

0: David Guetta, tu już Melo Radio, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu i zapraszamy Was do Wrocławia albo i nie.
1: No właśnie, ponieważ we wrocławskim zoo według Książula jest najgorsza knajpa w Polsce.
0: Ja mam pytanie. Mhm. Czy to dlatego, że jadł paszę na przykład dla koni?
1: Nie, to dlatego, że po prostu było niedobre i drogie i niedobre.
0: Czyli to nie było jedzenie dla zwierząt.
1: Nie, to był, znaczy, no właśnie tutaj można się zastanawiać, nie? Czy to było dla zwierząt, czy nie. Ale na kanwie tego materiału teraz robi się mała drama, ponieważ no, zoo należy do miasta.
0: Tak.
1: I powiedzieli, w sensie przedstawiciele miasta powiedzieli, że oni co prawda nie kontrolują tych restauracji, bo to są prywatnie prowadzone biznesy. Ale oni tam wejdą i zobaczą, co jest nie tak, no bo tak nie może być, że we wrocławskim zoo jest tak niedobre jedzenie.
0: No to super, to jest szansa, że się poprawi.
1: Ja się zastanawiam w ogóle, jak tam można robić niedobre jedzenie, nie? Przecież na przykład, że wołowina była niedobra.
0: Przestań.
1: A wiesz, tam jakby surowca
0: nie, la, la, la, la,
1: nie brakuje.
0: La, la, la, la.

0: Trochę jak Coldplay, a to Robin Schulz i Barb's Better Times. W Melo tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A my bawimy i uczymy.
0: O czym będziemy się uczyć dzisiaj, 1 września?
1: Dzisiaj będziemy się uczyć o tym, że niektórzy mają prawo do cienia.
0: O! My w Polsce mamy prawo do cierpienia w każde lato.
1: Ale przekonamy się, jak to połączyć.

0: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
10: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
11: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel.

0: Elity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w sobotę od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
3: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
4: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Inside the Lines. To Mike Perry i Gasol w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo i wybieramy się na wycieczkę do Korei.
1: No właśnie, bo tam Seul wprowadza prawo do cienia i brzmi to kusząco.
0: Tak, to wszystko przez te fale upałów, która no też nas dosięgła. I tam władze spodziewają się, że one już zostaną po prostu.
1: Z jednej strony fajnie, bo można być rozebranym, z drugiej strony nie fajnie, bo jest za gorąco.
0: No właśnie, i dlatego będą sadzić drzewa, stawiać parasole na ulicach, wszystko po to, żeby walczyć.
2: Nie pytają cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły.
1: Ha, byliśmy pierwsi!

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: Pogwarzymy w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo newsy za chwilę i mamy fantastyczną wiadomość dla wszystkich rodziców.
1: Ech, nie dość, że każą do szkoły chodzić, to jeszcze będzie niedobre jedzenie.
0: A, masz rację. O tym będzie w newsach.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Another Talk to You.
0: Ten numer wybrzmi punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już gramy.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: innych promocji.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid e-Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. W szkołach zmienia się menu, ma być więcej warzyw i owoców, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
1: Bardzo duży nacisk kładziony na wodę jako najlepszy napój do picia. My wiemy, że dzieci nie jedzą wystarczającej ilości warzyw, owoców i takich pełnowartościowych posiłków.
0: W Polsce nadwagę ma 30% dzieci i nastolatków. A w najbliższych dniach ma być ciepło od 20 do 25 stopni, do tego niestety przelotny deszcz. Francja chce walczyć z chińskimi platformami. Od dziś obowiązują tam opłaty na odzież fast fashion. To odpowiedź na obawy o skutki produkcji takich ubrań. A na koniec całkowite zaćmienie słońca widziane w Hiszpanii i Portugalii okazało się, że zmieniło zachowanie zwierząt. Wynika tak z obserwacji w ogrodach zoologicznych. Zwierzęta były niespokojne i pobudzone.
2: Słuchacie Freak Fightu, zbliża się 15. I ja nie wiem, czy tanie paliwo to jest dobre rozwiązanie.
3: Znaczy, tanie paliwo by się przydało. Problemem jest drogie paliwo, które następuje po tym tanim.
2: Porozmawiamy o paliwie i bójce. Serio, ja się przestraszyłam, jak zobaczyłam ten filmik. To wina chyba taniego paliwa.
3: No tak, przez to, że drożało. Ja jeszcze zdążyłem w niedzielę zatankować taniej, bo myślałem, że w poniedziałek się zmieniają ceny.
2: Ale biłeś się o to?
3: Nie, bo jednak w poniedziałek jeszcze były stare.
2: Iga Mikołaj, siemanko, another, tak zaczynamy.

0: Alesso i Zara Larsson to Words w Melo Radio.
1: A my teraz przenosimy się do Wałbrzycha, bo tam ludzie bili się o paliwo. Chodzi o to, że paliwo było tańsze.
0: Było tańsze, a dzisiaj jest już droższe. Zniknął pakiet CPN. No i był problem taki, że właśnie wieczorami w poniedziałek na niektórych stacjach zabrakło paliwa.
1: A i stąd ta bijatyka.
0: Chociaż ja robiłem kurs na prawo jazdy, między innymi w Wałbrzychu, więc tam trochę bywałem. I muszę powiedzieć, że ci ludzie nie potrzebują żadnego pretekstu, żeby się tam bić.
1: Natomiast wy też nie potrzebujecie żadnego pretekstu, by wbić na meloradio.pl i wygrać trochę gotówki. Szybka kasa od Meloradia, 200, a nawet 500.

0: do Juraty, bo tam no, niezłe koncerty były. Na przykład Skolim wystąpił u prezydenta i Kubańczyk. I podobno zrobili to w czynie społecznym, za darmo. Nie pobrali żadnego honorarium.
1: Poczekaj, brawo.
0: Brawo, brawo.
1: Bo to jest rzadkie, żeby tak ludzie chcieli za darmo coś robić.
0: Ale co ciekawe, to teraz artyści się no, ustawiają w kolejce do pana prezydenta.
1: Naprawdę?
0: Tak, czy tam nagłówek. Doda zgodziłaby się wystąpić dla Karola Nawrockiego. Stawia jeden warunek.
1: My tutaj z Mikołajem mamy pewien pomysł, co to za warunek. No bo wiemy, że nad Dodą krążą ciemne chmury z powodu jej różnych przewinień.
0: No to chyba ten warunek to jakieś ułaskawienie, nie?

0: Neptunika.
1: What if?
2: A what if mandaryna i Wiśniewski...
0: Znaczy oni już ten,
2: masz
0: nie?
2: Rację.
0: Już ten.
2: już tamten.
0: Ale nawet. What if coś nagrają razem?
2: A jest taka szansa.
0: I o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Mon.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Piano, Terik Prytz w Maloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: Tutaj wasze ulubione swatki, czyli Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński. My połączyliśmy mandarynę i Wiśniewskiego.
0: Wszystko zaczęło się od tej wiadomości.
2: Wróć do mnie.
0: No i wróciła, wow.
1: Udało się.
0: Udało się.
1: Co więcej, nagrają wspólny kawałek.
0: I w dodatku ujawi się on już w tym tygodniu. 3 września premiera nowego singla. Mandaryna X Michał Wiśniewski.
1: Pod ogromnym wrażeniem prawie spadłam z krzesła. Nie mogę się doczekać. Teraz to już muszą być na zawsze. To będzie love song.
0: Ciekawe, jaki będzie miał tytuł. Every Kajne Kręce.
1: A nie Wróć do mnie?
0: A może być.

0: Fire. Ogień, będzie. Jak włosy wiśni. No właśnie, będzie i było. I będzie było, tak będzie nazywać się ten singiel Mandaryny i Wiśniewskiego.
1: Ja nadal uważam, że powinien się nazywać...
2: Wróć do mnie!
0: No miałoby to więcej sensu.

0: To mój przyjaciel Eli Oaks i Lawinia. Reasons w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Masz bardzo fajne znajomości.
0: To wszystko dzięki Meloradiu.
1: Niesamowite to jest. Natomiast niefajnie mają chyba nauczyciele w Polsce.
0: No właśnie, bo nie dość, że muszą się tymi dziećmi zajmować, to jeszcze za jakieś grosze.
1: I o tym
0: w newsach, tak.
2: A już o 16 zagramy
0: Karnawał, Gips, PZ for Money.
3: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje grać.
1: O 16.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanent, no tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
0: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany?

0: Patent na tanie zakupy. Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Co jest grane w Mrągowie?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Już w najbliższy piątek Wielkie Święto Piecek. Czeka Was piknik piłkarski, animacje, konkursy, a także mnóstwo muzyki. Piknik startuje o godzinie 14, a o 18 rozpoczną się koncerty. Wstęp na Pieckowiadę jest bezpłatny. Do zobaczenia na stadionie i w amfiteatrze w Pieckach. Zbliżają się również Dni Mrągowa. Z tej okazji także czeka Was masa współtowarzyszących wydarzeń. Ale najpierw muzyka. Na scenie m.in. Phil, Brys czy Ania Rusowicz. Poszczegóły zajrzyjcie na oficjalną stronę miasta. A w ramach Dni Mrągowa 5 lipca będziecie mogli zobaczyć wernisaż malarstwa Piotra Dondajewskiego. To artysta plastyk, absolwent ASP w Gdańsku, od lat związany z miastem. Wystawa dostępna będzie w Mrągowskim Centrum Kultury do 27 lipca.
2: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Jeszcze do wieczora mogą potrwać utrudnienia na A1C koło węzła Mykanów w Śląskiem. Tam w pracowników drogowych wjechała ciężarówka. 4 osoby nie żyją. Teraz o tym, ile zarabiają nauczyciele w Polsce i niestety odstajemy od naszych sąsiadów, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
3: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
2: Na przykład w Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych brutto. Teraz Wielka Brytania, tam tegoroczne lato było najgorętsze w historii pomiarów. Odnotowano 38 stopni. No i jeszcze Szwecja, tamtejsze elektrociepłownie spalają coraz więcej śmieci, między innymi z Polski.
4: I mamy 16, słuchajcie Freak Fightu, powiemy wam, jak oszczędzać pieniądze, bo jestem w tym ekspertką.
5: Wczoraj zapłaciłem za to mieszkanie podczas programu i przyda mi się ta wiedza.
4: A naprawdę. Ja kupiłam torebkę.
5: Rzeczywiście ekspert.

0: jak Good Morning zmieniły? Budzi mnie szum wysokich fal, gdzie i tłum, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

0: Ale poczekaj, o co ci chodzi? Czemu wybrałam dziwne wzgórze, na którym chcę umrzeć?
1: No bo Iga powiedziała, że nie wie, czy jej się spodoba 1670, bo ona nie lubi kostiumów. No przecież, ale to nie chodzi o kostium. To nie jest jakby clue tego serialu, że są kostiumy.
0: Nie przepadam za przebierankami takimi po prostu. No,
1: ale ubrania kupować to lubisz już.
0: Uwielbiam wydawać pieniądze na ubrania.
1: Właśnie, a trzeba oszczędzać. Na przykład można komunikacją jeździć, albo można prądu mniej zużywać. Takie porady są w internecie.
0: Świetne.
1: Albo można wejść na meloradio.pl i się zgłosić do szybkiej kasy. To się nie zaoszczędzi, ale się doda nawet.
0: Brawo.
1: 200, nawet 500 złotych czekają.

0: Avicii, LA Black. Piękne połączenie.
1: A pięknym miastem według mnie jest Olsztyn.
0: Mhm, ale nie jest najlepszym miastem do życia w Polsce. Przykro
1: wypraszam
0: mi, przykro
1: sobie,
0: mi. Powstała
1: wypraszam.
0: Taka lista. Porównywali różne miasta tak. I były różne kategorie, które jak połączenie dało nam ostateczny kształt tej listy, czyli ten, ile się zarabia, aha, bezrobocie, aha, ile jest dostępnych mieszkań, lekarze, bezpieczeństwo, jakość powietrza.
1: To ja wiem, co wygrywa.
0: No?
1: Radom.
0: Nie. Radom w ogóle się nie znalazł na tej liście. Ale okazuje się, że najgorszymi miastami w Polsce są Gorzów Wielkopolski i Białystok.
1: Okej, rozumiem. A najlepszymi?
0: A w pierwszej trójce, na miejscu trzecim, Łódź.
1: Łódź?
0: No nie, też mi się wydaje, że ta lista jest jakaś taka nie do końca. Lublin na miejscu drugim. Mieszkałem w Lublinie parę lat i bardzo sobie też chwalę to miasto.
1: Ale patrz, jak się wyprowadziłeś, to dopiero jest w pierwszej trójce.
0: Ach, czyli dopiero jak sobie poszedłem, to się tam zrobiło lepiej. No dobra, ale najlepsze miasto tak. W Polsce według tej listy to Szczecin.
1: Brawo,
0: Szczecin. W końcu jakieś trofeum trafiło do Szczecina. Pozdro dla Pogoni.

0: Alan Walker i Ewa Max, to jest Fade w Melo Radio.
1: Mikołaj, proszę stanąć na baczność.
0: O, nie, nie, nie, ja już komisję miałem dawno temu.
1: Nie?
0: Co nie? Właśnie, że tak, jak miałem 18 lat.
1: No i po co psujesz efekt świeżości i niespodzianki?
0: Świeżość to w sumie takie słowo klucz tutaj. Porozmawiamy o wojsku, słuchajcie.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers, Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
3: Mega okazje w MediaExpert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Kisses, Stoble z Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: Chodźmy, Mikołaj, na kebaba, zjadłabym takiego fajnego kepsona mieszany.
0: No, wiesz co, to niebezpieczna sprawa, bo możesz dostać powołanie do wojska.
1: Aha, myślałam, że jakieś problemy z brzuchem.
0: W Niemczech wymyślili super patent na reklamę właśnie kariery w wojsku, bo tam podobno się bierze kebab ze wszystkim.
1: Aha.
0: I teraz jak zamawiasz kebaba, to dostajesz w takim opakowaniu, które jest reklamą wojska i jest napisane kariera ze wszystkim.
1: Genialne.
0: No, chociaż czy to by się sprawdziło w Polsce, uczucia mam takie mieszane.

0: Jest to mój faworyt, Liwka, Poza tobą nic. Ja cały czas słucham w zapętleniu.
1: No proszę, czyli nabijasz jej streamy, tak?
0: Streamy, wyświetlenia.
1: Będzie potem platynowa płyta.
0: A wiadomo, dzięki komu.
1: No życzymy tego oczywiście, Liwce. Za chwilę newsy Meloradia, dowiemy się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o tej porze.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Khalid Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Słuchaj, Marian.
3: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Dacia Algar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
2: taniej masz. Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: startuje o godzinie 12. A w niedzielę mamy coś dla fanów sportu. Na plaży Miejskiej czeka Was Święto Sportów Wodnych wraz z Anną Puławską. Szykuje się mnóstwo atrakcji dla małych i dużych. Wstęp jest bezpłatny. Początek sportowych zmagań o 11. Natomiast 19 września pierwszy rajd kobiet. To nie tylko przygoda i integracja, ale przede wszystkim profilaktyka zdrowotna w tyle. Start oczywiście w Mrągowie. Już teraz warto zapisać te daty w kalendarzu.
1: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Drożej na stacjach paliw i jak prognozują eksperci, ceny w kolejnych dniach będą jeszcze rosły. Diesel może kosztować nawet 8,50 za litr. No to może jednak pociąg i mam ważną przypominajkę. Od dziś taniej kupicie bilety w PKP Intercity. Tak będzie do czwartku. A w Warszawie trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władcy stolicy. Jest już 67 tysięcy podpisów. Do zwołania głosowania potrzebny jest ponad 130 tysięcy. A na koniec Zakopane. Tam na Kropówkach wciąż nie brakuje turystów.
2: Dużo chodziliśmy, nogi bolą, ale naprawdę warto było.
3: Udała się pogoda, tłum nam nie przeszkadzał.
4: Podobało się dziewczyny?
5: Tak, bardzo fajnie było.
4: Do szkoły trzeba iść, co?
5: Tak, niestety trzeba.
1: Sezon turystyczny na Podhalu trwa, bo we wrześniu przyjeżdżają studenci.
6: To z czego się śmiejesz? No powiedz
7: że
6: państwu.
7: Jesteś stary.
6: No dzięki.
7: I boli cię noga, jakby miała być zmiana pogody dosłownie.
6: No bo będzie, no to mnie boli noga i co w tym śmiesznego? Gówniarzu.
7: Melioracja się przyda, staru.

0: Jakie to szybkie.
1: Hype, no szybkie i czerwone pewnie.
0: Ferrari w Meloradiu.
1: Mamy dzisiaj nowy rok szkolny, więc dzisiejsze pytanie będzie troszkę luźniejsze, nie będzie na żadną literę, bo dajemy sobie taki okres, żeby się przygotować do lekcji dopiero, ale mamy dla was pytanie. Pytanie, które brzmi, czego nie mówić na obiedzie u teściów?
0: Nie można mówić o rany, jaka jesteś gruba.
1: Nie można powiedzieć, mamusiu, ale niedobre.
0: Czego nie mówić na obiedzie u teściów? Czekamy na głosówki od was. Głosówki nagrywacie na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Czego nie mówić na obiedzie u teściów?

0: Owca to bryska w melo. W sumie tego też lepiej nie mówić, ale z mamusi owca.
1: Albo obca. Jeszcze gorzej. My sprawdzamy, czego nie można mówić na obiedzie u teściowej. Dzięki za wszystkie głosówki.
0: I mamy wiadomość od Piotruli.
2: Psu bym tego nie podał.
1: Oj.
0: Na mocno.
3: Moja mama zrobiłaby to lepiej.
0: Ale zawsze na ambicje można wjechać.
1: Właśnie,
0: tak trochę,
1: i to może mieć pozytywny skutek.
0: A może, chociaż no też może mieć skutek odwrotny, tak jak zresztą Karolina to zauważyła.
4: Czego nie mówić u teściów na obiedzie? Że u nas to się w domu inaczej robi. I wtedy już się zaczyna dyskusja.
1: Ale to nie jest obraza, to jest po prostu informacja, że nas to inaczej.
0: No inaczej. W sensie, że lepiej, ale inaczej. Czego nie mówić na obiedzie u teściów? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Czego nie mówić na obiedzie u teściów? No o ciele też na pewno coś, bo to tak nie przystoi. Body Talk, ale Farben, Renee Miller już teraz.

0: Take it slow, Robin Schulz i Watermat w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie.
1: Czego nie mówimy na obiedzie u teściów? Sprawdzamy wasze odpowiedzi.
0: No Kuba ma bardzo mocną propozycję.
2: Wy się modlicie przed jedzeniem? U nas nie trzeba, mama dobrze gotuje.
1: Amen!
0: WhatsApp Meloradia. Czego nie mówić na obiedzie u teściów?

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: знайдеш време, а ни едни калории. Мело. Под каждым взглядом лучше, ніж каждый энергетик. Мело Радио. Слухай codziennie и вкręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kilogram, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Vel. Opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: BFF, Bambi Anglosia.
1: Czego nie wolno powiedzieć na obiedzie u teściów? My wiemy, wy wiecie, jestem z nas dumna.
0: No to posłuchajmy w takim razie waszych propozycji, Kasia.
2: No, ja myślę, że na pewno nie można mówić, zwłaszcza przy teściowej, mnie to się pieniądze nie trzymają. Wszystko, co mam, to rozpierd, a zwłaszcza na nowe torebki. Pozdrawiam!
1: Ale w czym problem?
0: No tak. To jest coś, co mogłabyś powiedzieć.
3: Kochani, widzę, że to po mamusi masz ten piękny wąsik.
0: To już naprawdę mocarne.
4: Mamusi wystarczy, bo mama pęknie.
1: A to taka śmieleczka.
0: Ze śmiechu, tak, nie? Oczywiście.
5: Aha. Moja matka lepiej gotuje.
0: I tego nie należy mówić na obiedzie u teściowych.

0: Fly high, Tobi Romeo. Popraw sobie, popraw.
1: Dzięki, opadło po prostu.
2: To nie
0: dobrze. Stoi, nie opada.
1: Tak mam
0: mówiła
1: nadzieję.
0: Magda Gessler.
2: Iga, to jest naprawdę pierwsze zdanie, które powiedziałaś, jak mnie zobaczyłaś?
1: Tak, a co?
0: Opada ci na widokolka? Niedobrze.
2: Ja nie wiem, czy ja dam
0: ale
2: radę.
0: Pocisk.
2: Nie wiem, czy ja dam radę zrobić teraz program. Iga, zostaje jeszcze do 22.
1: Nie krępuj się.
3: A już o 18 zagramy.
2: Alabama ten, przy tym numerze nie opada na pewno. Oczywiście humor.
0: No tak, no pewnie.
2: Ten numer punktualnie o 18, która wybije już za moment.
0: Buzi?
1: Mhm.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak,
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Kiedy potrzebujesz więcej energii. Kiedy masz dość stania w miejscu. Kiedy chcesz się bawić od samego rana. Słuchajmy.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Zapraszam. Młodzi kierowcy, miejcie się na baczności, bo od 3 września zostaniecie objęci okresem próbnym, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
1: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
0: Młodych kierowców będzie obowiązywał też zerowy limit alkoholu. A skoro przy alkoholu jesteśmy, no to w Krakowie wydłużono nocną prohibicję. Procentów na stacjach i w sklepach nie kupicie od 22 do 6 rano. Ale za to w Krakowie mieszkańcy mogą skorzystać z bonu rzemieślniczego. Dzięki niemu usługi mogą być tańsze nawet o połowę. No i jeszcze piłka nożna, rusza walka o Puchar Polski. Trofeum broni Górnik Zabrze. Pierwsze mecze wieczorem w Lublinie. Motor podejmie Legię.
2: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: idę w melo.
1: No i to już jest 18. Dziś Polska dzieli się na kilka drużyn. Jedni się cieszą, no bo pierwszy dzień miesiąca, czyli dzień wypłaty. Drudzy się smucą, no bo pierwszy dzień września, no i trzeba do szkoły wrócić. A studenci patrzą i się śmieją, no bo jeszcze mają miesiąc chillu. Nieważne, w którym teamie jesteście, gram dla was wszystkich. Pychu z tej strony, siemano, Moonlight i Fordo na początek.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Axwell i Bond o Whatever Turns You On w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 8 minut po 18. Humorki mam nadzieję, że dobra. Za chwilę mogą być jeszcze lepsze, no bo będę miał dla was szybką kasę od Meloradia. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A tak a propos dobrego humoru. Sasz i Ekwador, taki klasyk w Melo.

0: radiu. Tak podkręcamy tempo. Są rzeczy, które się zmieniają, a to miesiące, a to dni, ale jedna rzecz się nie zmienia. Ja mam dla was szybką kasę.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No i bardzo dobrze, że te rzeczy się nie zmieniają, bo ja bardzo lubię ten moment, kiedy dzwonię do was i kiedy wy odbieracie ten telefon, no bo to oznacza, że za chwilę ktoś z was się wzbogaci. Ja dzwonię do Darii, czekam 5 sygnałów i udało się już po dwóch. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć.
0: No cześć, Daria masz na imię.
2: Tak.
0: No i słuchaj, Darka, powiedz, na co byś 200 wydała, gdyby się od Melo dostała tak nagle, o?
2: Jakbym dostała, to bym kupiła mojemu mężowi wiertarko, wkrętarkę, żeby moja szafka w końcu dotykała się naprawy.
0: A czekaj, jaka to szafka?
2: To są dwie szafki. Jedna jest w łazience, no bo niestety mam jeszcze młodszą córkę od nadmiaru kosmetyków, ona się po prostu rozpada.
0: Aha, ona już się zawala po prostu od tego wszystkiego.
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, taka wiertarko, wkrętarka w tym momencie trafia do was, bo ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie lecą do ciebie, a ty leć do bankomatu je wypłacać.
2: Nie, jestem szczęśliwa, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My ciebie też ściskamy i pozdrawiamy i ja się bardzo cieszę, że akurat ta wiertarko-wkrętarka jest na to, bo myślałem, że chcesz mężowi buzię zamknąć po prostu.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Pachnie wakacjami, choć już pierwszy dzień września w kalendarzach. No ale trzeba przyznać, że wyładniało nam społeczeństwo z tego powodu. No to jest taki jeden dzień w roku, gdzie najmodniejszym ubraniem na ulicach są białe koszule. Choć imo, to zawsze biała koszula dobrze fituje, nie tylko 1 września, no ale powodzonka oczywiście wszystkim, którzy dziś zaczynają szkołę w nowym szkolnym roku. Trzymam za was mocno kciuki. A jeszcze w tej godzinie pogadamy sobie o tym, czego pijemy coraz mniej, a co z kolei jemy coraz częściej, bo powstały na ten temat badania. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
7: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
8: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja.

Oliver Hale, The Heldens. A teraz podaje się jako High Low. To Out of Love w Meloradiu, 18 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano, fajnie, że jesteście. Pijemy coraz mniej alkoholu. No słuchajcie, Główny Urząd Statystyczny zabrał się za nasze zwyczaje żywieniowe. Przebadali co trzeba, no i wyszło, że z procentów nieco częściej rezygnujemy. Za to jemy coraz więcej mięsa, no bo rocznie to wychodzi, że spożywamy go ponad 80 kg. No wiadomo, 1 września, więc ryż z kurczakiem musi zacząć wjeżdżać. No, trzeba zacząć robić formę na kolejne lato i wakacje. A jeżeli teraz jesteście na przykład na siłowni, to też wam fajnie zagram. Meduza i Khalid to Weekend, nowość na Playce Melo.

0: Over w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, to jest program Idę w Melo, za chwilę 19.
1: A już o 19 zagramy
0: bardzo wakacyjnie Webauza i ich Magnetic. I to właśnie ten numer punktualnie o 19 rozgrzeje was na playliście Melo Radio. To już za moment.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.

0: Weekendy w Melo.
1: Umiecie czytać się w myślach? No już w tej godzinie będziecie mogli zajrzeć do mojej głowy, no bo zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu, czyli ja. Ale wcześniej pogram, jeszcze naprawdę bardzo letnio, Seabull i Wonderland. To za moment Webauza i Magnetic, to na sam początek z kolei. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Takie, to jest dobre. Everything's fine, to Alok i J-Lo w Meloradio. Pychu z tej strony, siemano, 9 minut po 19 na zegarach, no i to czas na waszą ulubioną wieczorną zabawę. O czym myśli Pychu? Wchodzicie do mojej głowy i rozgośćcie się tam, zapraszam bardzo serdecznie. Zasady są mega proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, no a wy potem dzwonicie pod 321-321-777, no i zgadujecie, o czym myślę. No i dziś będzie trudno, więc do zgarnięcia nasz zestaw merchu, żeby was troszkę bardziej zachęcić, torba i pomadka z logiem Melo. Jest to, słuchajcie, dzisiaj rzecz, którą niektórzy mają w domu, choć no nie widać jej. Jest ona potrzebna do pewnego sprzętu w naszym domu, ale też bez tej rzeczy ten sprzęt może działać. No łatwo nie jest, ale nikt nie mówił, że w życiu będzie łatwo, co nie? Liczę, że wam się uda. 321-321-777. Za chwilę możecie pod ten numer dzwonić, no i próbować zgadnąć, o czym dzisiaj myśli Pychu.

0: Disturbed v Melo. To The Sound of Silence. 19.18 na zegarach, a ja mam do was pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu, to nasza zabawa, w którą jak co wieczór się bawimy. No i dziś jest dość trudno. No nie może być za łatwo na początek miesiąca, umówmy się. Trochę wyzwań się w życiu przydaje, no to mam takie jedno dla was. Musicie zgadnąć, o czym myślę. Jest to rzecz, którą niektórzy mają w domu, choć nie wszyscy, ale też jej nie widać. Jest ona też potrzebna do pewnego sprzętu w naszym domu, ale też bez tej rzeczy ten sprzęt może zadziałać. No jest dość trudno, no ale spróbujemy się zmierzyć z tą zagadką. Odbieram telefon. Halo, jak masz na imię? Halo?
2: Halo?
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Ema.
0: Halo? Oj, się nie słyszymy. Dobra, no to odbieram z drugiej linii. Spróbujmy może tym razem. 321-321-777. Halo, jak masz na imię?
3: 777, halo.
0: No, słyszę się.
3: Dominik, witam serdecznie.
0: Dominik, cześć. Jak ma, co, o czym myśli Pychu?
3: Nie wiem, mam wrażenie, że to może o Wi-Fi, o sieci bezprzewodowej.
0: Nie, nie o to chodzi, ale nie. dobry strzał, bo tego rzeczywiście nie widać. Ale słuchajcie, chodzi o taką rzecz fizyczną. To nie o żadne sieci bezprzewodowe ani nic. No jest dzisiaj trudno, ale mam nadzieję, że za chwilę ktoś z was zadzwoni, no i spróbuje się zmierzyć. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię? Halo? Tu się chyba do samochodu dodzwoniłem.
4: Tak, do samochodu.
0: No cześć, jak masz na imię?
4: Rysiek.
0: Rysiek, no to o czym dzisiaj myśli Pychu?
4: Myślę, że o antenie.
0: Nie, ale bardzo bliski strzał i raczej w tym kierunku bym szedł. Jeżeli miałbym zgadywać, no to jeszcze ostatni raz spróbujemy. Halo, jak masz na imię?
5: Cześć Pychu, Łukasz mówi.
0: No cześć Łukasz, no to o czym dzisiaj myślę? Spróbuj strzelić.
5: Ja ci powiem, że myślisz o Wi-Fi.
0: Nie, nie myślę o sieci bezprzewodowej, ale dobry strzał, dzięki wielkie. Słuchajcie, chodzi mi o coś, co jest w tym domu. To zazwyczaj przywierca się do ściany i na tym się coś wiesza. Runda druga za moment.
1: O czym myśli Pychu?

0: Jeśli ten wtorek was czymś zdenerwował, czymś was wkurzył, no to ten numer działa idealnie na takie ukojenie, uspokojenie nerwów. Bardzo przyjemny Music Sounds, to Fastboy w Mela.
1: O czym myśli Pychu?
0: A moje pytanie wciąż aktualne, o czym myśli Pychu? 321-321-777 to jest numer telefonu prosto do mnie do studia. No a ja dzisiaj myślę o pewnej rzeczy, której na pierwszy rzut oka w mieszkaniu nie widać i też nie każdy ją ma, no bo jest ona przywiercona do ściany. No to co? Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Słyszę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię? Dominik, no to dawaj, o czym myśli Pychu, jaki jest twój strzał?
2: No to strzelam, że to będzie uchwyt ściany do telewizora.
0: No perfekcyjnie, słuchaj, ja siebie słyszę, więc możesz wyciszyć na chwilę radio.
2: Oczywiście.
0: O, cudownie, teraz będzie zdecydowanie lepiej. Dominik, czy ty masz telewizor na chacie, czy już w ogóle wyrzuciłeś niepotrzebny?
2: Nie, no mam telewizor na chacie i akurat na uchwycie ściennym.
0: No to specjalista się trafił, bardzo się cieszę, że akurat wygrałeś. Torba i pomadka Mela Radia w tym momencie leci do ciebie. Będziesz mógł sobie zrobić zdjęcie i na telewizorze na przykład je oglądać.
1: O czym myśli Pychu?

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Autopromocja. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16:00 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
2: Pory.

Wy, mam nadzieję, zmierzacie do domów w rytm Meloradia. To Jax Jones i MNK w Melo. Albo w sumie jak nie do domu, to na jakiś plenerek. Ładna pogoda w końcu, można się jeszcze nacieszyć. Początek września to jeszcze nie jest tak źle. A ciepło jest też zdecydowanie w Egipcie. No to był mocno popularny kierunek w końcówce wakacji. No jeden z Polaków z Gdańska też skorzystał. No ale jak wracał, to stwierdził, że on to już nie wytrzyma. Tego, że koniec wakacji, że on już nie może. No i musi pójść w samolocie do kibelka. No i tam puścić dymka. No zapalić po prostu. No choć sporo go to kosztowało, no bo jak wylądował, to od straży granicznej i dostał 5 stówek mandatu, ale przynajmniej teraz się o tym mówi w radiu. To mam wrażenie jest akurat bezcenne.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: So Bad, thank you. To Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i cała masa artystów, którzy stworzyli nową wersję tego właśnie numeru. No i buja on niesamowicie, nie pozwala zasnąć jeszcze przed 20, ta już za moment wybije.
1: A już o 20 zagramy
0: Lumix i Self Aware. A to dopiero początek, dużo sztosów będzie po 20. Taką playkę wam przygotowałem w Meloradiu, że na pewno będziecie zadowoleni.

0: Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Golden to Huntrix w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 20.13 na zegarach, a dziś mamy pierwszy dzień września. Wielkie powroty do szkół, szykowanie plecaków, zeszytów. Ach, jak to było, kiedy się miało 2 miesiące wakacji, co nie? Można sobie powspominać, więc może zróbmy sobie taki mały throwback. Zajrzyjcie w waszych głowach do tych czasów, kiedy wy siedzieliście w szkolnych ławkach, no i przypomnijcie sobie waszych nauczycieli na przykład i ich teksty. Jakie były najlepsze teksty waszych nauczycieli, które pamiętacie? Co zapadło wam w głowę tak, że pamiętacie to do dziś? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Powspominajmy sobie trochę. A co? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. To ja może zacznę. W podstawówce miałem taką instytucję jak szczęśliwy numerek. No, czyli jak numer w dzienniku się z nim zgadzał, to było się zwolnionym z niezapowiedzianych kartkówek i tak dalej. No i kochany pan Paweł, którego uwielbiam i pozdrawiam, który uczył mnie techniki, zawsze mówił: ty akurat jesteś jeszcze za młody na szczęśliwy numerek. A jak to u was wygląda? WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki. A to już Troye Sivan i Rush w Meloradiu. Jeszcze wakacyjnie.

0: Oh yeah, David Guetta w Melo Radio, to Would I Lie to You, numer, który się chyba nigdy nie znudzi. 27 minut po 20 na zegarach. Dziś mamy pierwszy dzień września. No i z tej okazji ja was zapytałem, jakie wy macie skojarzenia z tekstami z czasów szkoły waszych nauczycieli. No i przychodzą głosówki na WhatsAppie Melo.
1: Jesteście najgorszą klasą w szkole.
0: No to wiadomo, klasyczek. Jędrula, jak to było u ciebie?
2: Nasza pani z chemii za każdym razem, jak chciała powiedzieć coś mądrego, co powinniśmy zapamiętać, mówiła do nas: proszę się teraz maksymalnie zmobilizować. W ciągu 45 minut było to z 20 razy.
0: No, dobrze, że to nie była pani od matematyki, bo bym zaczął wątpić w jej prawa do posiadania zawodu. Ale tego w szkole, drodzy uczniowie, nie róbcie, to może robić tylko Sokół. Pogważymy. Nie rozmawiajcie, bo uwagi dostaniecie. Nowość na Playce Melo.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: spać noc.
1: Anioły i demony. Niezależnie do której z tych grup należycie, ten numer był dla was. Tymek Big Side i Days w Meloradiu. 18 minuty do 21. Za chwilę The Second Voice i Hype, a to on z ich nowością Let Me Be będzie na naszej playce. A ja cały czas pytam o to, jakie teksty mieli wasi nauczyciele, które pamiętacie do dziś. No i Grzechu się takimi dwoma podzielił. Dawaj.
2: A wy gdzie? Dzwonek jest dla nauczyciela, nie dla ucznia.
1: O, ciary do dzisiaj. No i jeszcze historyjka pani z liceum.
2: Oj, kochani, to jest temat rzeka, naprawdę temat rzeka, prawda?
1: I od razu słychać, że Grzechu był na rozszerzonej historii.

0: Tak brzmi lato w Melo. No, wakacje może i się skończyły, ale letnie brzmienia na antenie Melo Radia trwają. Michael Carfan i Trash Soul, tak nam podgrywa w głośnikach. 21 już za moment. No a po niej między innymi zajrzymy się do tego, co dzisiaj działo się i dzieje w meczach Pucharu Polski piłkarskiego.
1: A już o 21 zagramy
0: coś dla fanów szybkich aut. Konie nas porwą w rytmy 21 do Gipsa. Jego win rozpocznie tę godzinę, to już za moment.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Idę w melo.
2: No i mamy już punktualnie 21 na zegarach, to jest Melo Radio. Podkręcamy tempo najlepiej w Polsce, jak tylko się da. Inni gadają, a u nas już Gipsy wbija na playkę, Rudimental i LR za moment, Dub Dogs i How Does It Feel, ten numer wam też obiecuję. Będzie też mój ukochany klasyczek Outside, Calvin Harris i Ellie Goulding. Dobra, nie ma co gadać, trzeba grać. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

W ostatnim notowaniu 30 Meloradia ten numer zaliczył potężny awans z 27 na miejsce 6. Bardzo mocno wam się w ostatnich dniach podoba i ja się wcale nie dziwię, bo jest naprawdę fenomenalny. Silva Bumpa i On Tonight w Melo. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21 aktualnie na zegarach, a polskie drużyny grają w Pucharze Polski, tym piłkarskim. No i już nie brakuje zaskoczeń, między innymi Zagłębie Lubin zostało wyeliminowane przez Siarkę Tarnobrzeg. Wisła Kraków z Odrą Opole też przegrała swój mecz i już o puchar nie powalczy. No a teraz też chyba zaskoczenie, no bo Motor Lublin prowadzi 2-0 z Legią Warszawa. Pierwsza połowa się kończy, a to oznacza, że to będzie jeszcze naprawdę bardzo ciekawy piłkarski wieczór.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Perfect Strangers. Ten numer brzmi jak droga na dworze i nie możecie z tym walczyć. Jonas Blue i JP Cooper w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Pychu z tej strony, siemano, 29 minut po 21 na zegarach. 33 tysiące euro za dobę. No słuchajcie, niedawne zaćmienie słońca chyba się mocno spodobało, szczególnie w Hiszpanii, no bo tam już za rok będzie można zobaczyć takie kolejne zaćmienie, tak fajnie będą mieli. No niestety u nas z tym słabiej, ale jeżeli chcielibyście na przykład tam pojechać i poobserwować, no to szykujcie portfele, no bo ceny noclegów zwalają z nóg, no i już w tym momencie, na rok przed, sięgają nawet ponad 30 tysięcy euro za jedną noc. To się za rok wydarzy, 1 sierpnia, no i ma potrwać takie zaćmienie 3 minuty, czyli wychodzi mniej więcej 10 tysięcy euro za minutę. No niezła stawka, moglibyśmy się od słońca czegoś nauczyć.

Round and Round the River. To David Guetta i Alok w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22. Tak FC Barcelona zastąpiła Lewandowskiego. Słuchajcie, w Katalonii zmiany. Gabriel Jesus został zawodnikiem tej drużyny. No i postara się zastąpić naszego lewego. Nawet dostał numerek na koszulce po nim. No czyli co? Boga futbolu zastąpi Jezus?

To nasze dobre kumpele z Tomorrowland. Thomas Gray i Heaven, a jeżeli jesteście głodni brzmienie z Belgii, no to pamiętajcie, że co sobotę od 20 w ramach naszego dobrego Melo gramy wam The Best of Tomorrowland. A dobre Melo, czyli najlepszy miks od najlepszych DJ-ów na świecie, w piątki od 22 i w sobotę od 20 do późnej nocy. Dużo dzieje się na antenie Melo Radia. A do weekendu właśnie już coraz bliżej.

0: patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radiom Rąkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: M to muzyka.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.